Lissing, Lissing. Uli Lissing. Sacco Lissing. Bubu. Whisky mi v krku šplo ucha, jsem slizkej jako ropucha, já jsem malý